0: Amela, no te pa sugrela wokala ni hiyo. Asante.
1: Olimini, osamarela itusote ne sinirukurera.

7 horas de 55 minutos, kuimba kwa Mr. Bau. Kalumende, shikasharamba, ungo matimba kachasa. Mpacha yungo nila boi moji yo 5 horas. Wena, kama mida kuchito, ndio majitanga tia buino buino. Pofika achedwa, ndapiti nila, ukatimba kubotolo limoji. Ndaka fika panchito, iyai, ungo makamba wena. Kutinu, chakuti chomo, awoinu wo. Napeo kwa chokako. Atimba timba kachasa ayo atenga atafuna atafuna ali kwa chita watu ngati kuti amwa chai buledi yoika nyama nyama yotila ali uza seto ora jindi 56 minutu uja pusi kwane 18 ora jikani za tuza nchiputikisi.